Fokusy po projekcie jak macie swimi. Nowo zabry Pretty Libre Pass. Skrapia Johan Alza. Zimowa Marianza. Skrapia Dynu Polonio. Zimowa Systemy. Taką Rolimą. Jak wylecha na sygło. Wciągle. Wyciągnę na naszą Drogą Fokusy. Po projekcie jak